0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Nie dekoruj się chrześcijańską biżuterią w nadziei, że ktoś potraktuje cię jak wierzącego tylko dlatego, że masz na sobie dekoracje o chrześcijańskich treściach. Wolę spotkać się z ludźmi zatrudnionymi w twojej firmie. Pozwól, że porozmawiam z twoimi kolegami z pracy. Pokaż, ile zebrałeś na rzecz potrzebujących, albo jak wysokie premie otrzymali twoi pracownicy, albo jak bardzo troszczysz się o potrzeby ich rodzin.
4: Nasz charakter poddawany jest szczególnie trudnej próbie w miejscu pracy, nieprawdaż? To tam testowana jest siła i rzetelność naszych przekonań biblijnych, gdy ciężko pracujemy, aby zadowolić swoich przełożonych. Witam w audycji Pełnia Życia, w której za chwilę usłyszymy drugą część wykładu doktora Chucka Swindolla, opartego na 6 rozdziale listu do Efezjan, a zatytułowanego Nasza praca oddawaniem czci Bogu. W tym fragmencie pisma apostoł Paweł napomina zarówno pracowników, jak i pracodawców, czyta Zygmunt Karel.
3: To jest rozważanie na temat twojej pracy. No więc pracownicy, przyglądając się wersetom od 5 do 8, zauważcie i zapamiętajcie proszę 4 słowa. Pierwsze to nastawienie. Jest o nim mowa w wersecie 5. O tym, jaki masz powód czy motyw do pracy, mówi werset 6. 7 natomiast mówi o podejściu do pracy. 8 mówi o intencjach, które jej towarzyszą. Najpierw twoje nastawienie, werset 5. Niewolnicy, bądźcie posłuszni z czcią i z bojaźnią, lecz w prostocie serca waszym doczesnym panom. Po pierwsze, mamy robić to, czego się od nas wymaga i to, co nam polecono. Więc rób to. Rób to z czcią i z bojaźnią w prostocie serca, tak jak samemu Chrystusowi. Teraz przyglądniemy się podejściu w wersecie 7. Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem. Jeśli to ci pomoże, powiedzmy to w taki sposób. Z pozytywnym nastawieniem, myśląc o tym, jak inaczej jeszcze być na tak. Żeby cię zainteresować, mógłbym dać dziesiątki przykładów z własnego doświadczenia, ale daruję to sobie. Posłużę się za to tekstem kogoś innego. Nigdy nie spotkałem tego człowieka. Nazywa się John W. Schlatter. Posłuchaj, co pisze. Jest to doskonały przykład spełniania swoich obowiązków z całym zapałem. Jestem nauczycielem. Zrodziłem się w momencie, gdy z ust dziecka padło pierwsze pytanie. Przybieram postać wielu osób, pracuję w różnych miejscach na świecie. Jestem Sokratesem. Zadając wiele pytań, rozpalam wyobraźnię młodzieży w Atenach, pomagając jej odkrywać nowe ideały. Jestem Ann Sullivan i na maszynie brajlowskiej wystukuję sekrety wszechświata, aby ślepa dziewczynka Helen Keller z wyciągniętą rączką mogła je pochłaniać. Jestem Ezopem i Hansem Christianem Andersenem. Odsłaniam prawdę, opowiadając niezliczoną ilość bajek. Jestem Marwą Collins i walczę o prawo do edukacji dla każdego dziecka. Nazwiska tych, którzy wykonywali mój zawód, zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach świata. Booker T. Washington, Ralph Waldo Emerson, Leo Baskalia, Mojżesz, a nawet sam Jezus. Płakałem ze szczęścia na ślubach moich byłych uczniów. Śmiałem się nieprzytomnie, gdy rodziły im się dzieci. Z głową zwieszoną w rozpaczy stałem nad grobami tych, którzy odeszli od nas dużo za wcześnie. W jednym dniu staje się aktorem, przyjacielem, pielęgniarzem, lekarzem, trenerem. Poszukuje zaginionych prac uczniowskich, pożyczam pieniądze, jestem taksówkarzem, psychologiem, zastępuję rodziców, staje się politykiem i dodaje otuchy. Jestem chodzącym paradoksem. Najgłośniej przemawiam wtedy, gdy wsłuchuję się z największą uwagą. Moim największym darem jest to, co z radością otrzymuję od swoich uczniów. Bogactwo nie jest moim celem, a jednak jestem pełnoetatowym poszukiwaczem skarbów w duszach moich podopiecznych. Szukam tam nowych możliwości. Pomagam im wydobywać ich talenty i dopinguję, aby ich nie zakopywali pod warstwą kłamstw i poczucia własnej przegranej. Jestem najszczęśliwszym z wszystkich pracowników na świecie. Położnik pomaga, aby w chwili cudu na świecie pojawiło się nowe życie. Ja mam przywilej oglądania odradzania się życia każdego dnia na nowo, gdy rodzą się nowe pytania, nowe idee i nowe przyjaźnie. Architekt oddaje serce dla swoich budynków. Wie, że jeśli jego projekty zostaną wybudowane z troską, przetrwają wieki. Nauczyciel wie, że jego budulcem są miłość i prawda, że jego budowle będą trwać wieczność. Jestem wojownikiem. Codziennie zwalczam rywalizację między uczniami, negatywne nastawienie, strach, konformizm, uprzedzenia, niewiedzę i apatię. Mam wspaniałych sprzymierzeńców. Inteligencję, ciekawość, indywidualizm, twórczość, pomoc rodziców, wiarę, miłość i śmiech. Wszyscy oni przybliżają mnie do celu ze swoim niezłomnym wsparciem. Komu mam wyrazić wdzięczność za moje cudowne życie i takie szczęście w pracy? Wam, ludziom, którym służę, rodzicom. To wy właśnie zaszczyciliście mnie, powierzając mi z zaufaniem wasz największy wkład w wieczność, swoje dzieci. Moja przeszłość jest przebogata wspaniałymi wspomnieniami. Moja teraźniejszość stawia wymagania, jest pełna przygód i zabawy, ponieważ mam ten przywilej, że moje dni spędzam ze swoją przyszłością. Jestem nauczycielem i Bogu za to dziękuję każdego dnia na nowo. Gdzie był ten nauczyciel, kiedy ja chodziłem do szkoły, co? A ty miałeś takiego nauczyciela? Taki ktoś sprawia, że na zawsze stajesz się innym człowiekiem. A może twój nauczyciel był dokładnym przeciwieństwem? To też odciska niezatarte piętno. Oddany i pełen pasji nauczyciel ma wpływ na całe twoje życie. Podzielę się własnym świadectwem. Gdy studiowałem w seminarium, spotkałem człowieka, który wierzył we mnie jeszcze zanim sam uwierzyłem we własne możliwości. Gdy oddawałem mu swoje prace, pisał na nich różne rzeczy. Oprócz stopnia pisał wiele uwag i komentarzy. Dotyczyły stylu, a nawet jego własnych odczuć pod wpływem lektury moich prac. Pamiętam jedną z jego uwag. Kiedyś będziesz pisarzem. Przeraziłem się i pokazałem jego uwagę koledze, a on na to: wiesz, co to znaczy? To, co napisałeś, jest kiepskie, ale kiedyś nauczysz się porządnie pisać. Kumple z roku potrafią dodać otuchy, prawda? To ten profesor jako pierwszy dostrzegł we mnie możliwości. Będziesz pisarzem. Wierzył we mnie. Dostrzegł we mnie możliwości, których nawet nie przeczuwałem. No więc mówimy tu o nauczaniu, o nauczycielach. A to tylko jeden zawód, to jeden świat. A jaki jest twój? Co jest twoją pasją? Jaki jest twój zawód? Może jesteś pielęgniarką, która służy pacjentom, adwokatem, który pomaga ludziom w ich zmaganiach, reprezentując ich interesy tam, gdzie sami tego nie potrafią. Jesteś tym jedynym, na którym całkowicie polegają. Może pracujesz za ladą w sklepie i wydaje ci się, że to nudne i monotonne zajęcie nie przynosi żadnej satysfakcji, ale ty właśnie stajesz się wizytówką tego miejsca dla twoich klientów. Stajesz naprzeciw ludzi, którzy przychodzą potrzebując tej właśnie usługi. Masz tę niepowtarzalną możliwość, aby im pomóc. Ta pomoc może odmienić ich życie, zmienić ich nastawienie do samych siebie. Werset 7. Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom. Czy zwróciłeś uwagę, że we wszystkich czterech wersetach skierowanych do pracowników Paweł odwołuje się do Pana? W wersecie 5. W prostocie serca, tak jak samemu Chrystusowi. Jesteście niewolnikami Chrystusowymi, pełniącymi ze szczerego serca wolę Bożą. Werset 6. Z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu. W wersecie 7. A teraz przypatrzmy się, z jakimi intencjami mamy pracować. Werset 8. Bądźcie też przekonani, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma również zapłatę od Pana. A to ci dopiero, widzisz, otrzyma, po grecku komidzo. Otrzymujemy zapłatę od Pana. Zapłata? Jaka zapłata? Zaraz ci pokażę. Ta zapłata nie jest w złotówkach. To wieczna nagroda, która czeka na ciebie. Jest tu mowa o benefitach, na które w oczach Bożych zasłużyłeś. On widzi twoją pracę i wie, że wykonujesz ją kierując się właściwymi intencjami dla chwały Pana, bez oglądania się na pochwały ze strony ludzi. Jesteś w tym konsekwentny i wytrwały. Mówi ci 8 werset. Każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma również w postaci dobra zapłatę od Pana. Na marginesie wpisz odnośnik List do Hebrajczyków 6:10. Nie można bowiem nawet przypuszczać, żeby Bóg był niesprawiedliwy, żeby mógł nie pamiętać o dziełach waszej miłości, której dawaliście liczne dowody dla Jego imienia, usługując i kiedyś, i teraz jeszcze Jego świętym. Bóg nie zapomni nigdy. Póki co służysz gdzieś daleko od ludzkich oczu, na przykład gdzieś w hospicjum, przy łóżku umierającego człowieka. Posługujesz komuś, kto nawet nie jest w stanie powiedzieć dziękuję i nawet nie jest świadomy, że ktokolwiek okazuje mu troskę i dobroć. Wykonujesz pracę, w której czekają cię jedynie pretensje, żadne wyróżnienia, nie możesz liczyć na pochwały. On jednak nie zapomni. Służysz bowiem samemu Chrystusowi. W tym miejscu chciałbym wtrącić uwagę skierowaną do tych, którzy pracują dla innych. Swoją pracą realizujesz swoje powołanie, dane ci przez Boga. Sam Bóg cię ordynował do tej roli. Czy to nie wspaniałe? Kilka lat temu na konferencji zorganizowanej na Górze Hermon mówiliśmy o pracy, która jest naszym powołaniem. Ta konferencja była otwarta dla ludzi wszystkich zawodów. Każdy z nas dużo czasu poświęcał temu zagadnieniu. Ten temat był bardzo eksponowany. Uśmiechnąłem się, gdy na koniec jeden z uczestników powiedział mniej więcej coś takiego. Uczestnictwo w tej konferencji odmieniło moje życie. Ktoś na to zapytał, a jak zarabiasz na życie? W odpowiedzi usłyszał, jestem ordynowanym hydraulikiem. Ten facet załapał, o co chodzi. A ty? Jesteś ordynowany do tego, aby wykonywać swoją pracę. Nikt inny na całym świecie nie zrobi tego lepiej od ciebie. Nie spoglądasz na zegarek i nie zniechęcasz się, gdy spotyka cię krytyka i złośliwość ze strony zleceniodawców. Nie dajesz się złapać na te sztuczki. Wykonujesz swoją pracę, drogi chrześcijaninie, najlepiej jak potrafisz. I powiem ci, że robiąc tak, zwrócisz na siebie uwagę. O tym jeszcze powiem za chwilę. A teraz pomówmy trochę o szefach. Podobnie i wy, panowie. Werset 9. A to dopiero. Paweł mówi, ditto. To wszystko, co powiedziałem do pracowników, stosuje się do pracodawców. Co to znaczy? No więc, czy szacunek jest dla ciebie ważny? Okaż go więc ludziom, którzy dla ciebie pracują. Czy godność ma jakieś znaczenie? Kultywuj ją, aby stała się nieodzowną częścią wykonywania pracy w twojej firmie. Oczekujesz oddania w pracy? Więc sam pracuj z oddaniem. Oczekujesz integralności od swoich pracowników? Stań się jej przykładem. Chcesz dobrego nastawienia do pracy? Więc pokaż je innym. Chcesz, aby twoi pracownicy wykazywali się pasją i mieli dobre motywacje? Niech je ujrzą u ciebie. To jest ta pozytywna strona. Postępuj tak wobec innych. A oto strona negatywna. Przestańcie im ciągle grozić. Ja zwalniałem swoich pracowników nawet za mniejsze błędy. Ależ to motywujące, nieprawda? Przestań im ciągle grozić. Jeśli jeszcze raz się to zdarzy, wiesz, co się stanie, prawda? Taka postawa nie inspiruje do dobrej pracy. Przestań im grozić, bo to nie działa. Stań się przykładem dla innych. Jak to robić? Wypisałem sobie kilka rzeczy. Dotrzymuj obietnic. Dobrze płać swoim pracownikom. Zadbaj o premię dla nich. Okaż im serce. Każdego dnia pochwal i zachęć. Stwórz środowisko pracy, w którym ludzie poczują się bezpiecznie. Mów prawdę. Zwalczaj uprzedzenia i nie traktuj niektórych preferencyjnie. Jak to tylko możliwe, wykaż się pozytywnym nastawieniem, aby budować atmosferę wsparcia. Dotrzymuj sekretów. Okaż współczucie i wyczucie. To tyle na dobry początek. I co ty na to? Z takim szefem każdy będzie chciał pracować. Każdy chciałby być zatrudniony w takiej firmie. Niestety, takie przykłady to wyjątki, nie reguła. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Stad Sterkel napisał książkę pod tytułem Praca. Jest ona owocem tysięcy wywiadów i ankiet, swego rodzaju antologią opinii Amerykanów na temat ich pracy. Ta książka ma dość oryginalny podtytuł, brzmi tak. Ludzie opowiadają o tym, co robią i jak się z tym czują. Pierwsze zdanie w tej książce brzmi następująco. Ta książka poświęcona pracy z konieczności jest o przemocy. Dotyczy przemocy w sensie emocjonalnym, ale też w sensie dosłownym. Jest o wrzodach żołądka i bójkach, o załamaniach nerwowych i o traktowaniu ludzi jak psów. Przede wszystkim jest o upokorzeniach. Przyznasz, że to tragiczne, prawda? Myślę, że doskonale oddaje to również polskie realia. To kazanie zaś jest o pracy, jaką wykonujesz. I jeśli tak się składa, że jesteś jednym z tych szefów, którzy upokarzają pracowników, muszę cię ostrzec. Nigdy, ale to nigdy nie mów im o Chrystusie. Nawet nie próbuj. To, co wyróżnia chrześcijańską organizację, to nie deklaracje i jej nataczywe motto. To powinno pochodzić z wnętrza, z jej zasadniczych wartości. Pozwól, że dodam do tego jeszcze kilka uwag. Niech ci do głowy nie przyjdzie, żeby w logo swojej firmy wpisywać krzyż czy rybkę. My wszyscy dość szybko się zorientujemy, czy twoja firma jest chrześcijańska, czy nie. Nie bądź podobny do ludzi, którzy przyklejając na tył samochodu rybkę, ichtys, arogancko wymuszają pierwszeństwo. W życiu nie przykleiłbym sobie rybki na swój samochód, bo nie zawsze jestem przykładem chrześcijańskiego kierowcy. Po co więc wprowadzać innych w błąd? Nie dekoruj się chrześcijańską biżuterią w nadziei, że ktoś potraktuje cię jak wierzącego tylko dlatego, że masz na sobie dekoracje o chrześcijańskich treściach. Wolę spotkać się z ludźmi zatrudnionymi w twojej firmie i wtedy wyrobię sobie zdanie na temat twojego chrześcijaństwa. Pozwól, że porozmawiam z twoimi kolegami z pracy. Pokaż, ile zebrałeś na rzecz potrzebujących, albo jak wysokie premie otrzymali twoi pracownicy, albo jak bardzo troszczysz się o potrzeby ich rodzin. A jeśli organizujesz studium biblijne w swojej firmie, nie przymuszaj, aby pracownicy w nim uczestniczyli. Raczej postaraj się o to, aby było tak dobre i atrakcyjne, że ludzie sami będą się do niego garnąć. Nie zawstydzaj ich i nie patrz na nich z góry, jeśli nie będą w nim brać udziału. Jeśli nie chcą, w porządku. A może nie warto w ogóle w nim uczestniczyć? Jeśli te spotkania będą atrakcyjne i pożyteczne, ludzie chętnie na nie przyjdą i je pokochają. A więc, jeśli twoim celem stanie się jakość, a podstawowe wartości twojej firmy będą czcić Pana, nigdy nie będziesz musiał szukać pracowników. Będziesz miał więcej chętnych niż miejsc pracy dla nich. Twój problem będzie polegał na tym, że żaden z twoich pracowników nie będzie chciał odejść. To kazanie jest o twojej pracy, ale tak naprawdę to kazanie jest na temat chrześcijaństwa poza murami Kościoła. Na koniec jeszcze jedna rada. Cytowanie wersetów i obnoszenie się z Biblią pod pachą wcale nie wskazuje na to, że jesteś chrześcijaninem albo że twoja firma jest bardzo chrześcijańska. Nie musisz uciekać się do tego typu manifestacji. Po prostu skup się na solidnej i rzetelnej pracy. Dobrze pracuj, to wszystko. Niech twoją produkcję cechuje wysoka jakość, a atmosferę w pracy uczciwość, hojność, łaskawość, miłosierdzie i integralność. Nie uprawiaj kreatywnej księgowości, nie naciągaj swoich klientów. Niech twoja oferta będzie uczciwa i zgodna z rzeczywistymi wydatkami i kosztami. Płać swoje rachunki o czasie, a jeszcze lepiej natychmiast. To wszystko właśnie oznacza praktyczne naśladowanie Chrystusa. Werset 9. Pamiętając, że w niebie czeka na was zarówno ich, jak i wasz Pan, a wszyscy ludzie są dla Niego równi. Nikomu nie okazuje względów. Wiesz, o czym my tu mówimy? To kazanie nie jest właściwie o twojej pracy. To kazanie jest o normalnym życiu. On jest właścicielem wszystkiego, co istnieje. Słowa premiera Holandii, Abrahama Kuypera, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Posłuchaj. Jezus Chrystus woła, że każdy centymetr kwadratowy ziemi należy do Niego, bez wyjątku. Cała ziemia należy do mnie. Jesteś wierzący? Twoja firma należy do Niego. Jesteś wierzącym pracownikiem? Twoja praca należy do Niego. To, co wytwarzasz, jest Jego. Jeśli komponujesz muzykę, rób to tak dobrze, jak potrafisz, albo nie rób wcale. Jeśli piszesz, rób to dobrze, albo daj nam spokój. Jeśli świadczysz usługi, rób to najlepiej w całym mieście. Wtedy odkryjesz, że nie będziesz miał żadnych problemów, aby innym opowiadać o Jezusie, twoim Zbawicielu. To kazanie jest jednym z wielu, ale mam nadzieję, że je zapamiętasz. Pragnę tego z całego serca. Żałuję tylko, że Bóg powołał mnie do służby w zamkniętym środowisku ludzi wierzących, a nie w kulturze, która nie ma pojęcia o Bogu. A więc kładę to na twoje barki. Ty godnie reprezentuj Boga wśród niewierzących dla Jego chwały. Skłońmy głowy i przez chwilę trwajmy w ciszy. Nie chcę owijać w bawełnę, mówię wprost. Nie po to, żebyś się poczuł dobrze albo żebyś musiał się czegokolwiek domyślać. Mam nadzieję, że dobrze wiesz, o czym mówię. Zwracam się z posługą do ludzi różnych zawodów, którzy mają poczucie, że prowadzą przeciętne życie. Spraw, aby świat wokół ciebie uległ zmianie. Twojej pracy nikt nie docenia? Spraw, żeby się to zmieniło. Postaraj się. A jeśli jesteś szefem, nie obnoś się z tym. Po prostu żyj tak, żeby nikt z twojego otoczenia nie miał najmniejszych wątpliwości, kto tym wszystkim kieruje ku wspólnemu pożytkowi. Jeśli jeszcze osobiście nie spotkałeś Jezusa, masz najlepszą okazję, żeby to zrobić. Nie zachęcam cię do praktyk religijnych, ale do rzetelnego kroku w życiu. Oddaj mu swoje życie pod kontrolę. Zrób to teraz. Nasz Ojcze, modlę się, abyś pomógł każdemu z nas wsłuchać się w to, co ważne i dotyczy go osobiście. Abyśmy wsłuchali się w to, co ważne i dotyczy miejsca, w którym spędzamy tak wiele czasu. Tam też spotykamy się ze światem, który ginie. Pomóż nam, Ojcze, zrozumieć znaczenie i powagę swojego powołania, abyśmy zrozumieli, że niezależnie od tego, jakie ono jest, zostaliśmy ordynowani przez Ciebie do wykonywania swojej pracy. Modlę się, aby to rozważanie przemieniło nasz sposób rozumienia i nasz stosunek do firmy, w której pracujemy albo którą prowadzimy. Panie, niech usługi świadczone przez tych, którzy słuchają tego kazania, przemienią ich środowisko. Bądź pochwalony, Ojcze, poprzez pracę wykonywaną przez nas w tygodniu, który jest przed nami, w takim samym stopniu, jak w wyrazach naszego uwielbienia dla Ciebie, gdy wspólnie oddajemy Ci cześć w Kościele. O to wszystko proszę w imię Chrystusa naszego Pana. Amen.
4: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, w której zajmujemy się dzisiaj zagadnieniem pracy. Wykład zatytułowany Nasza praca oddawaniem czci Bogu jest jednym z 26 składających się na potężny cykl poświęcony listowi apostoła Pawła do Efezjan. Podobnie jak wszystkie poprzednie, po zakończeniu emisji radiowej będzie on dostępny na płytkach CD. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Przypominam, że bieżącej audycji mogą Państwo słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zapraszamy. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami lub od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem dostępna jest również pomoc duszpasterska. Polecam także kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. Każdemu, kto skontaktuje się z nami po raz pierwszy, wyślemy promocyjną płytkę z wykładami doktora Chucka Swindolla. Pracą oddajemy hołd i cześć naszemu Bogu. Oto przecież nasze największe zadanie. O tym pastor Chuck mówił nam w dzisiejszej audycji Pełnia Życia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.